Ale ja głowa w ruchu. Ale zamało. Uwaro pękuła okucia po co dni. Patrz o tebi, pika po nam pija. Kupa kekali ankara lako zoli. Karo hamar kaldi jau koti gala. Ikope berupa berbentuk berani, ikoi kacai aku tetap bauan. Bujang